On va écouter maintenant Andrzej Skaźnik. Posłuchajmy Andrzeja Skaźnika, Moja Mario, Ma Maria, Kowal Losu, Forgeron du Destin. Wielka miłość daje ci, że te do un grand amour, nasze srebrne wesele, notre mariage d'or. Bonne écoute, posłuchajmy.

Écoutons maintenant Maria et William, posłuchajmy Marię i Williama. Te wszystkie gwiazdki na niebie, tous les étoiles sur le ciel, et słońce wschodzi i zachodzi. Soleil se lève et se couche. Bonne écoute, posłuchajmy.

On peku ty metno, Ania Matuszczyk, posłuchaj mnie, Ania Matuszczyk, przyjaźń piękna jest, dla mnie ciesy Bóg, tylko o to proszę, gdy mocemusa, wspomnień nadszedł czas, souvenir, peluton, wyjątkowy dzień, jour exceptionnel, bon écoute, proszę posłuchać.